rutyny wody, czy winny zmes, czy winny zmes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okopach policji, w prostu słomy dier, w prostu słomy dier. W prostu mądzie się śli, barwa wraca na kości, sam